Są też pewne zaskakujące rezultaty moich statystycznych poszukiwań, mających na celu zdokumentowanie nagród Grammy w kategoriach bluesowych w XXI stuleciu. Proszę sobie wyobrazić, że jest dwóch artystów, którzy w tym dwudziestoleciu XXI-wiecznym zdobyli aż trzy nagrody Grammy. Jako pierwszego wybiorę Delberta McClintona, chociażby ze względu na to, że jest to artysta bardziej wiekowo zaawansowany niż ten, który jako drugi otrzymał trzy Grammy. Delbert otrzymał nagrody Grammy za trzy swoje albumy, za Nothing Personal z 2002 roku, z Cost of Living z 2006 i Tall, Dark and Handsome z 2020 roku. I właśnie z tego albumu chciałbym, żebyśmy sobie teraz wspólnie posłuchali utworu, który otwiera ten album, zatytułowanego Mr. Smith. Delbert McClinton and the Self-Made Man.

Herbert McClinton ma w swoim dorobku już 3 nagrody Grammy, podobnie zresztą jak młodszy od niego dziesięciolecia Fantastic Negrito, który przebojem wszedł do dżungli zwanej Grammy Awards w 2016 roku. I potem na przestrzeni raptem 6 lat zdobył kolejne 2 nagrody Grammy, czyli ma już ich w swoim dorobku 3. Odgraża się także, że tę płytę, którą w 2022 roku zamierza opublikować, też oczywiście zgłosi do nagród Grammy. No i kto wie, czy w tym przypadku nie dogoni Buddy'ego Guya i nie zdobędzie 4 nagrody Grammy. A na razie posłuchajmy z pierwszego albumu, który dostał nagrodę Grammy, albumu zrealizowanego przez Fantastic Negrito, czyli z płyty The Last Days of Oakland, utworu zatytułowanego Working Poor.

Wśród artystów, którzy mają dwie nagrody Grammy, zdobyte w XXI wieku, znalazł się także jeden z moich faworytów do tych nagród na przestrzeni lat, czyli Dr. John, który zdobył nagrodę Grammy w 2009, a potem w 2013 roku. I właśnie z albumu Lockdown, który ukazał się w 2012, a zdobył w 2013 nagrodę Grammy, posłuchamy teraz tytułowego nagrania. Dr. John, Lockdown.

Niewielu jest wykonawców europejskich, którzy zdobyli nagrodę Grammy w kategorii bluesowej w XXI wieku. Jedyny, któremu udało się zdobyć dwie nagrody Grammy, jest Eric Clapton. No ale też musiał się w tym, że tak powiem, wspomóc udziałem wykonawców amerykańskich, no bo pierwszą nagrodę Grammy w XXI wieku zdobył Clapton wspólnie z B.B. Kingiem za album Riding with the King, a drugi raz też wspólnie z J.J. Cale'em mógł cieszyć się nagrodą Grammy za album The Road to Escondido. I właśnie z tego albumu dzisiaj przypomnijmy sobie jakżeż aktualny teraz tytuł When the War is Over. J.J. Cale i Eric Clapton.

Kolejny laureat dwukrotny nagród Grammy w XXI wieku to Derek Trucks. No ale tutaj też szczerze powiem, że musiałem się posłużyć pewnym zabiegiem takim nie do końca czytelnym, bowiem Derek raz zdobył Grammy za płytę firmowaną nazwą Derek Trucks Band, no a drugą nagrodę Grammy zdobył już za album, który firmował zespół Tedeschi Trucks Band. No i właśnie z płyty Revelator z 2014 roku, nagrodzonej nagrodą Grammy, posłuchamy Midnight in Harlem.

Zacząłem tę statystyczną, pobieżną analizę nagród Grammy w bluesowych kategoriach od nagrody z 2022 roku, którą odebrał Kristen Kingfish Ingram. I jak już to mówiłem na początku tej audycji, to był najmłodszy laureat bluesowej Grammy w historii. A kto jest najstarszym laureatem Grammy w historii? Niewątpliwie to Pine Top, któremu Grammy przyznano w 97. rocznicę jego urodzin. I właśnie tym historycznym, ze wszechmiar nagraniem chciałbym zakończyć nasze spotkanie pod hasłem Pierwszy odcień bluesa. Oto Pine Top Perkins wspólnie z Willie Big Eye Smithem, z którym nagrali w 2011 roku album zatytułowany Joint at the Hop. Kwintesencja bluesowej, pięknej tradycji. Take my hand, precious Lord. To był pierwszy odcinek Dusa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Mighty Mike Shermer. Piosenka nosiła tytuł Country Roots i zawiera w sobie coś bardzo podstawowego moim zdaniem. Po pierwsze, Mike stwierdza, że country music to jest nic innego, tylko po prostu blues. No i też wyznaje, że przez wiele, wiele lat on jako bluesman zaprzeczał troszkę temu, że country music jest źródłem jego inspiracji. Country Roots, Mighty Mike Shermer. To piękne wyznanie, szczere i myślę, że niepozbawione słuszności, bo te kierunki blues i country music, one są bardzo do siebie zbliżone. Mówią, jeśli chodzi o warstwę tekstową, bardzo często o podobnych problemach czy też radościach człowieka, no i mają też czasami bardzo podobne kołysanie. Troszkę może się różnią od strony instrumentacyjnej, ale country i blues w jednym stoją muzycznym domu. Mighty Mike Shermer to przede wszystkim bluesman, więc teraz zaprezentujmy fragment jego bluesowego oblicza. Ukazał się jego album zatytułowany Bad Tattoo, na którym znalazło się takie oto bardzo, jak Państwo usłyszą, bluesowe nagranie Stop Looking for Love. Towarzyszy mu na harmonijce ustnej Rick Estrin.

Dla mnie symbolem niejako współistnienia i przyjaznych relacji bluesa z country music jest Willie Nelson, taka opoka muzyki amerykańskiej. I chciałbym teraz nawiązać do czegoś bardzo współczesnego, bo to jest koniec lata 2024 roku, kiedy oto ukazuje się singiel Williego Nelsona o wielce znaczącym tytule Last Leaf on the Tree, czyli Ostatni liść na drzewie. Myślę, że to nie jest zapowiedź tego, że Willie Nelson postanowi niedługo opaść jako ten liść. To jest bardzo solidne drzewo i ono utrzymuje dowód istnienia prawdziwej, żywej muzyki country w postaci Williego Nelsona bardzo mocno i niech tak trwa. To jest przykład też typowego dosyć nagrania w stylistyce country. No ale przecież Willie Nelson nie stronił od bluesa i nie stroni nadal. Rok 2000. Album Mill Cow Blues. Oto Willie Nelson i jego wersja Texas Flood.

W perspektywie historycznej taki związek między bluesem, jazzem, popem i muzyką country najpiękniej chyba zademonstrował Ray Charles, którego album z utworami stanowiącymi taki katalog podstawowy muzyki country dał znać, że soul, blues, pop i country to właśnie jest jeden muzyczny pień. Wahałem się, czym potwierdzić to twierdzenie, ale zdecydowałem się na dwa, zdawałoby się takie już bardzo ograne i bardzo oczywiste utwory, ale jak sobie pomyślałem, kiedy ostatni raz w mojej audycji zagrałem te dwa utwory, to nie potrafiłbym sobie tego w czasie zmieścić. Ray Charles, panie i panowie, w dwóch pięknych nagraniach. I Can't Stop Loving You i Georgia On My Mind.

Chimica Copeland jest uważana za jedną z najważniejszych wokalistek bluesowych we współczesności. Być może nawet to jest numer jeden, jeśli chodzi o kobiece bluesowe śpiewanie. Od pewnego czasu Chimica współpracuje z Willem Kimbrough. To jest wokalista, gitarzysta, ale przede wszystkim chyba znany jako producent i autor piosenek. Piosenek głównie wykorzystywanych w przeszłości przez wielkich twórców muzyki country i twórczyń też. No ale ta współpraca paroletnia Willa Kimbrough z Chimicą Copeland zaowocowała kilkoma wspaniałymi albumami, na których Chimica wydaje się być świetną interpretatorką takich właśnie pomysłów muzycznych, które stanowią pomost pomiędzy bluesem a muzyką country. W 2024 roku, w późnym latem, ukazał się album Chimiki Copeland zatytułowany Blame It On Eve, oczywiście wyprodukowany przez Willa Kimbrough. Z tego albumu wysłuchamy dwóch nagrań. Teutot Pain, i to jest pieśń, która opowiada o jednym z prekursorów muzyki country, o wykonawcy i twórcy, który uczył Hanka Williamsa, ojca country music, gry na gitarze i zrozumienia tego, jak należy wyrażać własne emocje. A drugie nagranie z tej płyty to też taki pomost pomiędzy bluesem i country music. Tell the Devil, Chimica Copeland.

Wspomniałem już Henka Williamsa, jednym z jego najbardziej znanych utworów, który wszedł do repertuaru niezliczonej liczby wykonawczyń i wykonawców, jest Jambalaya. No i za chwileczkę usłyszymy Jambalaya w wykonaniu jednego z bardzo istotnych wykonawców i autorów bluesa drugiej połowy ubiegłego stulecia, czyli Clarence'a Gatemouth Browna. On często i w warstwie instrumentacyjnej i aranżacyjnej nawiązywał w swoich występach i nagraniach do elementów muzyki country, no ale przecież był bardzo korzennym artystą bluesowym, o czym udowodni w kolejnym nagraniu I Hate These Doggone Blues, dwa razy Clarence Gatemouth Brown.

Joe Ely to też taki kantrowiec niepokorny, nietypowy. Taki, który choć zaczynał z bardzo typowymi kantrowymi zaśpiewami, no z biegiem lat, a debiutował w 1977 roku, stał się bardzo wyrazistym artystą ponad podziałami. All My Love to pierwszy singiel, zresztą jedyny, który dostał się na listy przebojów country w 1977 roku i to będzie pierwsze nagranie Joe Ely, a do tego po prawie 60 latach dowód bluesowej fascynacji Joe Ely i będzie to jego debiut z Bruce'em Springsteenem z albumu Driven to Drive, Odds of the Blues.

I na zakończenie tej niezobowiązującej zupełnie analizy wzajemnego przenikania się i związków przyjaznych pomiędzy country i bluesem, dwa razy Los Lobos, którzy sami z siebie, ze swoją muzyką, ze swoimi pomysłami aranżacyjnymi, no i z swoją wirtuozerią, stają się takim najbardziej być może oczywistym pomostem pomiędzy country, bluesem i muzyką latynoską. Latem 2024 roku Elvin Bishop, no jedna z takich ikon bluesowej gitary amerykańskiej, skojarzył się z Los Lobos i nagrali wspólnie taką bardzo politycznie manifestującą ich stosunek do amerykańskiej rzeczywistości pieśń zatytułowaną What the Hell is Going On? I do tego na koniec tego spotkania z wielszym odcieniem bluesa Los Lobos z Johnem Lee Hookerem. Think twice before you go. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. 1, 2, 3.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Room on the Porch to dla mnie niewątpliwie płyta numer jeden w pierwszym półroczu 2025 roku, a płyta numer dwa, chociaż nie chciałbym tutaj jakoś ustawiać tych dzieł na podium, bo one są zupełnie odmienne i zupełnie inne przesłanie zawierają. Mianowicie chodzi mi o płytę Roberta Randolfa zatytułowaną Preacher Kids. To album nasycony energią i nasycony przesłaniem. Tym przesłaniem, które drzemie w Robercie Randolfie od momentu, w którym zaczął nabierać świadomości życiowej i tej muzycznej, bo przecież on wyrastał w kręgu muzyki sakralnej. Sposób, w jaki Robert Randolph łączy muzykę sakralną z muzyką szatana, czyli z bluesem, jest czymś absolutnie rewelacyjnym. A do tego jeszcze ta niesłychana energia, ten puls, coś bardzo gęstego w swoim przekazie, ale jednocześnie mnie przynajmniej kojąco kołyszącego. Robert Randolph z albumu Preacher Kids, Gravity.

Te dwa albumy, czyli Room on the Porch, Taj Mahala i Keb Mo i Preacher Kids Roberta Randolpha, to według mnie najwspanialsze wydawnictwa muzyczne, które ukazały się w drugim kwartale 2025 roku. No a teraz będzie taki rozrzut. Jedno zaskoczenie i jedna absolutnie nowość dla mnie to Angel White, poruszający się w takiej tylko dla siebie czytelnej krainie, podobnie być może jak Fantastic Negrito. Obaj ci artyści, choć niewątpliwie są gałązkami wyrastającymi z bluesowego pnia, mają swój pomysł na muzykę i na łączenie różnych środków wyrazu. Angel White nagrał album zatytułowany Ghost of the West i z tej właśnie płyty nagranie Red Blanket.

Najjaśniejszym i najbardziej pociągającym mnie wydawnictwem rodzimym w tym właśnie czasie, czyli w drugim kwartale 2025 roku, jest album Joanny Knitter i jej zespołu, czyli Blues and Folk Connection. Album nosi tytuł Distant Blues. Myślę, że udało się Joannie i jej towarzyszom muzycznym udowodnić, że prawda o współczesnym bluesie, zarówno w warstwie muzycznej, jak i w przekazie, może być także absolutnie czytelnym, klarownym i naturalnym przekazem rodzimego polskiego artysty i artystki. Joanna Knitter, Blues and Folk Connection, Blue Devils.

Kolejna pozycja też nieoczywista, no bo zespół Kaleo, który pochodzi wprawdzie z Islandii, ale już na dobre zakorzenił się w Stanach Zjednoczonych, no nie jest do końca zespołem bluesowym, choć fantastyczny głos lidera JJ'a i towarzyszący temu głosowi zaśpiew gitary, no niewątpliwie są związane głęboko z bluesową tradycją. Nowy album Kaleo, zatytułowany Mixed Emotions, zawiera także jedną pozycję, która nawiązuje bezpośrednio do owego słynnego stwierdzenia, że blues miał dziecko, które nazwano rock'n'rollem. Oto Kaleo w nagraniu Rock'n'Roller.

Kiedy utraciła swojego szefa, czyli Johna Mayela, Carolyn Wonderland postanowiła nie zatrzymywać się w rozwoju swojej drogi artystycznej i oto zaproponowała album zatytułowany Truth Is. Przesycona płyta ta jest pozytywnym, feministycznym przesłaniem, o czym świadczą chociażby nagrania z jej bliskimi koleżankami po fachu, czyli amerykańskimi, głównie teksańskimi bluesmenkami. Proszę posłuchać, jak Carolyn Wonderland wspólnie z Marcią Ball i Ruthie Foster wykonują tytułowe nagranie z tego albumu. Truth Is.

Kolejne nagranie, a w zasadzie parka nagrań, to może nic specjalnie odkrywczego, ale wydaje mi się, że od czasu do czasu warto też skorzystać z takiej absolutnej tradycji, czyli ostrego gitarowego grania, które bazuje na bluesie. A tak właśnie pracują muzycy z zespołu The Dead Daisies. Pochodzą z Australii, Sydney, działają od 2012 roku i swoją ostatnią płytą, wydaną właśnie w 2025 roku, zatytułowaną Looking for Trouble, dają dowód tego, że tradycja ostrego gitarowego grania wtapia się doskonale w konwencję bluesową. Dwa standardy z kręgu około bluesowego: Sweet Home Chicago i Walking the Dog, The Dead Daisies.

I pora na kolejną polską nowalijkę z 2025 roku. Limbowski po dłuższym pobycie poza granicami i po duetowej współpracy tym razem prezentuje solowy produkt zatytułowany Wieloryb. To bardzo samodzielne dzieło, zrealizowane z niewielką pomocą przyjaciół. Jak zawsze Limbowski łączy tutaj akustykę z lekką elektroniką i ta warstwa muzyczna otacza jego własne teksty. Z lekkim przymrużeniem oka o tym mówię. Oto hymn na cześć rodzinnego miasta Limbowskiego, czyli miasta Wałcz. Tytuł: Miasto Wałcz.

Samantha Fish, no to bohaterka wielu już audycji Bielszego Odcienia Bluesa. Tym razem pojawi się dzięki temu, że w drugim kwartale 2025 roku pojawił się jej nowy album zatytułowany Paper Doll. Płyta zróżnicowana i klimatycznie, i nastrojowo, a ja wybrałem z tego właśnie zestawu utwór zatytułowany Fortune Teller. Tytuł bardzo znany, ale to jest własna kompozycja Samanthy Fish.

Kolejna pozycja to taka oczywista oczywistość, bo wydaje się z mojej perspektywy, że w zasadzie każda nowa płyta Tomiego Castro zasługuje na uwagę. I tak też rzecz się ma z jego najnowszym osiągnięciem, czyli z płytą Closer to the Bone. Z tego właśnie albumu wybrałem utwór zatytułowany Keep Your Dog Inside, który szczególnie przypadł do gustu redaktorowi Daktylowi. Tommy Castro and the Painkillers.

0: right.
1: Podobnie jak albumy Tomiego Castro, w zasadzie każda płyta Charlie'ego Musselwhite'a zasługuje na uwagę, bo jest to artysta, który nie kłania się modom, pozostaje wierny swojemu gatunkowi, a według mnie z biegiem lat specjalnego uroku nabiera jego wokal. Bo przecież Charlie to przede wszystkim harmonikarz, ale też klimat, który buduje swoim głosem, jest absolutnie organicznie bluesowy. Charlie Musselwhite z albumu Look Out Highway w utworze Rambling is my game.

na koniec tego zbioru nagrań pochodzących z albumu wydanych w drugim kwartale 2025 roku Larry McCrae, który z pomocą Joe Bonamassy zrealizował album zatytułowany Heartbreak City. I to jest nagranie, które fantastycznie nadaje się na kodę tej audycji, bowiem tytuł tej pieśni brzmi Bye Bye Blues, Larry McCrae. A ja dodam od siebie, że to była audycja Pierwszy Odcień Bluesa, że przez radio mówił Jan Chojnacki, a kiedy już wybrzmi piosenka Bye Bye Blues Larry'ego McCrae'a, to dorzucam dzisiaj jeszcze bonusa. Bonusa w postaci czterech nagrań, już bez komentarzy, które no, jakoś nie zmieściły mi się w tej godzinie podstawowej, a jak sądzę, są na tyle godne uwagi, że powinny znaleźć się w podsumowaniu wydawnictw, które ukazały się w drugim kwartale 2025 roku. Będą to Papa Chubby z albumu I Love Freddie King, Seth Walker ze swojego albumu zatytułowanego Why the Worry, D.K. Harrell z płyty Talking Heavy i wreszcie Robert John and the Wreck z epki Dark Angel. To za mniej więcej 5 minut, bo teraz Larry McCrae pożegna się z nami swoim utworem zatytułowanym Bye Bye Blues.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Give Me Some Time to nagranie, które otwiera nową płytę. Nową, mówię o tym w połowie sierpnia 2021 roku. I płyta ta nosi tytuł Just Give Me Some Time. Autorem tego dzieła jest Gabe Stillman. Młodziaczek, który wywodzi się z Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych, kształcił się w Boston Berklee College of Music, a swój największy sukces odniósł podczas 35. Blues Challenge w Memphis, Tennessee, kiedy to został nagrodzony specjalną nagrodą dla gitarzystów, Gibson Guitar Award. Nazywa się Gabe Stillman. Ma raptem 26 lat i niewielki ma dorobek fonograficzny, ale mam wrażenie, że właśnie ten album, czyli Just Give Me Some Time, może stać się takim punktem zwrotnym w jego karierze, bo jest to płyta dojrzała, no a dodatkowo jeszcze nagrana pod nadzorem nie byle kogo, bo Ensona Vanderberga, świetnego gitarzysty teksańskiego, który także od czasu do czasu daje znać o sobie jako producent. Gabe Stillman prezentuje się tutaj nie tylko jako świetny, stylowy bardzo gitarzysta, ale także jest wokalistą, choć głos ma jeszcze dosyć młodzieżowy, bym powiedział, no i też dostarcza znaczną część repertuaru na tę płytę. Myślę, że to jest dobry początek i że to hasło, które niesie z sobą tytuł, a więc Just Give Me Some Time, dajcie mi trochę czasu, no sugeruje, że to jeszcze nie jest kres możliwości Gabe'a Stillmana i że w przyszłości zachwycać nas będzie jeszcze fajniejszymi dokonaniami. A teraz zapraszam do wysłuchania dwóch nagrań z tego albumu. Pierwsze nosi tytuł Don't Go Cold, a drugie No Matter What You Wear. I w tym drugim towarzyszy mu także producent tej płyty, czyli Anson Vanderberg, a także Sue Foley, znakomita gitarzystka, także spod znaku teksańskiego bluesa.

Padło kilka minut temu nazwisko Anson Funderburk i pomyślałem sobie, że warto by było przypomnieć ten czas, kiedy jego płyty zachwycały nas swoim teksańskim entuzjazmem i może cofnijmy się do 1988 roku, kiedy to ukazał się album Sins, firmowany przez Ansona Funderburga and the Rockets, samym Meyersem jako wokalistą. Jeśli chodzi o repertuar Ansona Funderburga, to jest dla mnie jego najlepszy, no może dlatego, że najbardziej dla mnie sentymentalnie rozpoznawalny album. Z płyty Sins teraz trzy nagrania. A Man Needs His Loving, My Kind of Baby i Sleeping in the Ground. Anson Funderburg and the Rockets.

W ostatnich kilkudziesięciu miesiącach mamy lekki wysyp filmów biograficznych poświęconych wykonawcom, głównie zresztą wykonawczyniom, które kojarzą się świetnie z hasłem Bielszy odcień bluesa. Taki film też będzie miał premierę w połowie sierpnia 2021 roku i będzie nosił tytuł Respect.

Respect z repertuaru Aretha Franklin zaśpiewała Jennifer Hudson. A Jennifer Hudson to 40-letnia piosenkarka i aktorka, laureatka wielu nagród, ma Oscara, ma Złoty Glob, jest wyróżniona także przez BAFTA za drugoplanową rolę w filmie Dreamgirls w 2006 roku, no i ma też dwie nagrody Grammy za płytę, którą debiutowała w 2008 roku. W 2021 roku Jennifer Hudson ukazuje się nam jako odtwórczyni głównej roli w filmie biograficznym poświęconym Arecie Franklin. Film nosi oczywiście tytuł Respect. Jego reżyserką jest Leslie Tomy. W filmie poza samą panią Hudson zobaczyć będzie można także na przykład Forresta Whitakera czy w drugoplanowej roli Mary J. Blige. Jennifer Hudson podjęła się bardzo, jak sądzę, trudnego zadania, bo nie tylko jest tutaj wykonawczynią w sensie aktorskim, ale także w sensie wokalnym, bo ona śpiewa pieśni, które znalazły się na soundtracku do filmu Respect. Chcą Państwo ocenić, jak sprawdziła się Jennifer Hudson w roli wokalistki w filmie Respect? Bardzo proszę. Oto dwa nagrania z tego albumu. Słynne Chain of Fools i Thing. Jennifer Hudson z filmu Respect.

A skoro już jesteśmy przy Arycie Franklin, to jeszcze jedno nagranie wspominkowe, które świadczy o tym, jak blisko była Areta zarówno bluesowi, jak i rock'n'rollowi. Świadczy o tym to właśnie nagranie. To jest Jumping Jack Flash, Aretha Franklin i Keith Richards.

Teraz będzie taki kącik dla wszystkich tych, którzy lubią ostre bluesrockowe granie. Czy mówi Państwu coś nazwisko Dirty Dave Austin? To artysta z gatunku tych gitarzystów, którzy, jak to mówią, nie biorą jeńców, bo on swoją ostrą gitarową frazą rzeźbi wszystkie swoje dotychczasowe płyty, także i tę, która ukazała się w 2021 roku i nosi tytuł Retrosonic Blues Train. Dirty Dave Austin to Kalifornijczyk, który samodzielnie majstruje sobie płyty, zazwyczaj obsługując wszystkie instrumenty i niezbyt często prezentuje się jako twórca pełnych albumów. To nie jest nic oryginalnego, ale godne podziwu samozaparcie Dirty Dave'a Austiego, który na tej płycie prezentuje się jako właśnie ten, gitarzysta, który nie bierze jeńców. Oto z albumu Retrosonic Blues Train nagranie tytułowe, a do tego jeszcze dwa kolejne, Kiss the Pain i The Drifter. Dirty Dave Austin.

0: To wydanie pierwszego odcienia bluesa zakończymy bluesem bluesem. W 2006 roku brytyjski gitarzysta i wokalista Otis Grant zaprosił do współpracy dwoje wspaniałych gitarzystów z okolic Teksasu, czyli Debbie Davis i Ensona Vandenberga. Powstał wówczas album zatytułowany Grand Union. I właśnie, skoro już wspominaliśmy Ensona Vandenberga i wspominaliśmy jego dawne dokonania, no to myślę, że taką klamerką zamykającą ten temat może być nagranie Bone Tones, w którym Otis Grant, Ensona Vandenberga i Debbie Davis dzielą swoje solowe wejścia i cieszą nas swoim gitarowym braterstwem. Nagranie Bone Tones kończy to wydanie pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.
1: Hey Debbie, come on over here and play me some blues.
2: Oh, let's do some of that Texas bone stuff.
1: You too, Anson, come on over here, man. You're from Texas.
3: I sure am.
1: Let me see what you guys can do, eh?
2: I know you're gonna pull out the real deal.
3: Let's do it.

0: Tak, to teraz tylko wodka i do przodu, proszę państwa.
1: Jeżeli macie Państwo gdzieś w pobliżu ogórki, najlepiej kiszone, to proponujemy postawić je na podłodze albo nawet na stole.
0: Już, żeby nie brnąć niebezpieczne tematy, to tylko zaznaczę, że dzisiaj się tak podzieliliśmy z Sosnowskim, że on wziął w dużej mierze bluesowe kapele, a ja wzięłam wszystko inne, które wydało mi się interesujące, bo muszę przyznać, że okazało się, że Rosja jest bardzo, bardzo specyficznym rynkiem. Nie jest wcale tak łatwo wyłowić numery i jakby zespoły, które nie mają takiego charakterystycznego brzmienia lekko kiczowatego, i też nie jest łatwo o numery, które nie są dołujące, bo naprawdę, jeżeli ktoś lubi smutną muzykę, to Rosja jest mistrzem w tych sprawach.
1: Smutną muzykę, czasami w smutnym wykonaniu.
0: Tak. Ale są oczywiście też pozytywne aspekty, i ja na przykład tutaj chciałabym zaproponować zespół Motorama, który pochodzi z Rostowa nad Donem w Rosji. Jest to taki postpunkowy, elektroniczny troszeczkę zespół. Bardzo są popularni we Francji, w Belgii. Zdaje się, że ich duża kariera się rozpoczęła od francuskiej wytwórni, i to dlatego myślę, że warto znać Motorama Heavy Wave.

Zespół, który ja chciałbym teraz Państwu zaproponować, to jest absolutna klasyka, jeden z najważniejszych zespołów rosyjskich w muzyce rockowej. Został założony w Leningradzie w 1972 roku, a na czele tego zespołu stoi wokalista i gitarzysta Boris Grebenshikov. To jest jeden z tych zespołów, który szerszej publiczności rosyjskiej zaprezentował muzykę rockową w ogóle. Zaśpiewają po rosyjsku, a piosenka w wolnym tłumaczeniu nosi tytuł Ancient Russian Blues. Zespół nazywa się Akwarium.

0: W ogóle ten numer możecie Państwo znaleźć prawdopodobnie też pod zupełnie innym tytułem, który jest napisany cyrylicą i w ogóle jest właśnie przetłumaczony. Od razu widać, że to jakieś zupełnie inne słowa są. My nie, w ogóle się nie znamy na języku rosyjskim, więc jeżeli ktoś z Państwa zna język rosyjski, to później w komentarzu będzie lista utworów i jestem bardzo ciekawa, jak dosłownie tłumaczy się rosyjski tytuł tego utworu. A idąc dalej po tym przydługim wywodzie, to teraz będzie zespół On The Go, który tak często, mimo że pochodzi z Rosji, z małego w sumie miasta Toliati, z południowo-zachodnia Rosja, tak często grał w Londynie, że wiele osób myślało, że to brytyjska kapela, a wcale nie. On The Go jest rosyjskim zespołem. Mówi się o ich muzyce, że mają właśnie Russian Melancholy w sobie. Ale taki bardzo łagodny, w sumie taki kojący bardziej tutaj jest vibe.
1: A czy grają oczy krasnie?
0: Właśnie nie, oni chyba, oni w ogóle się nie brzmią po rosyjsku, nie mają akcentu po rosyjsku. Zresztą sami państwo posłuchajcie. Utwór nosi tytuł Alone.

Kolejnym zespołem, który chcielibyśmy Państwu polecić, jest zespół, który nazywa się Crossroads, z tym, że zamiast S na samym końcu stawiają oni wielką literę Z, i zespół ten został założony w 1990 roku, więc to też już tak naprawdę klasyka. I jest to jeden z najważniejszych zespołów bluesowych, festiwalowych. Grali w całej Europie, współpracowali z Garym Moorem, czy na przykład z Markiem Fordem. Chciałbym Państwu zaproponować dwie piosenki. Pierwsza z nich nosi tytuł Southern Woman, a druga to The Song.

A tymczasem kolejny zespół bardzo rozbawił mnie, jakby rozbawiła mnie klasyfikacja, jaką ten zespół się posługuje. Zespół nazywa się The Jackwood i mówią o sobie, że to Siberian Garage Protopunk Blues Band, ponieważ zespół pochodzi z Tomska na Syberii. I to, co jest ciekawe i warte uwagi, to to, że właśnie utwór, który za chwilę zaprezentujemy, zatytułowany Murder, został wykorzystany na przykład w ścieżce dźwiękowej do serialu House of Cards. The Jackwood.

Rosyjscy muzycy, a zwłaszcza gitarzyści, są bardzo znani ze swojego dosyć nietypowego podejścia do instrumentu oraz w ogóle do opanowania instrumentu w stopniu naprawdę bardzo, bardzo zaawansowanym, czy też nawet niekiedy innowacyjnym. Jednym z takich innowacyjnych gitarzystów jest Yuri Naumov, który znany jest z tego, że gra na gitarze dziewięciostrunowej. Tutaj w utworze Sneaky Blues.

A my teraz przenosimy się do Moskwy. A tam zespół Pompeja, czyli najwięksi hipsterzy w Rosji, bo właśnie mówi się, że oni są takimi prekursorami hipsterskiej kultury w Rosji. Natomiast tak naprawdę to zdaje się, że członkowie tego zespołu wyemigrowali do Stanów i teraz mieszkają w Los Angeles, ale w Rosji wciąż są bardzo, bardzo popularni. Mówią o swoich korzeniach i bardzo długo reprezentowali Moskwę, grając swoją muzykę. I to już jest taki zespół, który ma ugruntowaną pozycję na całym świecie, bo tak, początek ich takiej większej kariery to był 2007 rok, więc już dosyć dawno, więc jest wielce prawdopodobne, że znacie Państwo ten numer, który chcielibyśmy zaprezentować. A numer ten nosi tytuł Yacht BMF. Nie wiem, czy dobrze to czytam. Tak naprawdę po każdej literze jest kropka, ale byłaby to mordęga, gdybym miała czytać każdą literę osobno. Więc niech będzie w ten sposób. Pompeja.

A teraz przedstawiciel młodszego pokolenia, moskiewski gitarzysta i wokalista, Grigory Artemenko, zagra dla Państwa piosenkę zatytułowaną Russian Blues.

A teraz będzie taka osobowość na rynku rosyjskim i ukraińskim, bo tak naprawdę Iwan Dorn, o którym mowa, jest Ukraińcem urodzonym w Rosji. W ogóle tutaj fun fact, przez pewien czas mieszkał blisko Czarnobyla, bo jego tata pracował właśnie w tej elektrowni atomowej w Czarnobylu. A jest to producent, osobowość telewizyjna, właśnie artysta i robi bardzo dziwne rzeczy z muzyką, miesza przeróżne gatunki, ale został też dostrzeżony przez MTV Awards. Był laureatem jako przedstawiciel rynku rosyjskiego. Posłuchajmy numeru zatytułowanego Afryka.

0: tej chwili bardzo dominującym gatunkiem w Rosji, podobnie jak w Polsce zresztą, jest hip-hop, rap i trap. Więc jeżeli ktoś lubi posłuchać czasem takiej muzyki, to warto się rozeznać, bo paru wykonawców jest wartych uwagi właśnie jeżeli chodzi o brzmienie, że to brzmi tak światowo.
1: Ola wspomniała o hip-hopie. Czy zauważyłaś w muzyce rosyjskiej jakieś wpływy naszego rodzimego disco polo?
0: Ja nie wiem, w którą stronę te wpływy idą. Po prostu czy to my od nich, czy oni od nas, ale po prostu jeżeli chodzi o muzykę popularną to i pop, na przykład to poza hip-hopem, bo właśnie tak patrzyłam, to teraz jest popularne. To jest tak dużo takiej muzyki z takim kiczowatym rytmem, takim brzmieniem właśnie takim, że nawet jest... O, to jest ciekawe, że nawet w country występuje tam taki disco-polowy groove, znaczy taki beat disco-polowy. I to mnie zabiło wczoraj. Musiałam się odtruć.
1: Czyli jednak wpływy naszej rodzimej muzyki popularnej są ogromne.
0: Drodzy Państwo, czy to nasze wpływy u nich, czy ich nie wpływy u nas, to jest do rozważenia. To jest pytanie filozoficzne niemal.
1: Zakończymy dzisiejszą audycję moim chyba największym odkryciem. Wykonawcy, który de facto nie za bardzo ma cokolwiek wspólnego z Rosją. Jedynym elementem łączącym tego wykonawcę z Rosją jako taką jest rosyjsko brzmiące imię i nazwisko. Wykonawca nazywa się Gregory Alan Isakov, który to urodził się w Johannesburgu, a aktualnie mieszka w Filadelfii. Zagra on dla Państwa, moim zdaniem, cudowną piosenkę San Luis. Polecam wszystkie jego płyty, naprawdę świetne nagrania.
0: I tym magicznym sposobem przenieśliśmy się z Rosji do RPA w ramach audycji o muzyce rosyjskiej.
1: A następnie z RPA do Filadelfii.
0: W takim oto dobrym nastroju żegnamy się z Państwem.
1: Muzykę dla Państwa w sposób uniżony oraz bardzo serdeczny prezentowali dla Państwa dzisiaj
0: Górecka
1: i niespodziewanie Sosnowski.
0: Do usłyszenia.
1: Greetings from Russia.

0: We got work to do. Work to do. Work to do.
1: Mavis Staples, absolutnie fantastyczna, oryginalna i obdarzona niezwykłą wręcz charyzmą artystka, wystąpiła na Suwałki Blues Festival 2 lata temu, w 2018 roku. I tym samym chciałbym o Suwałkach dzisiaj z Państwem porozmawiać i posłuchać nagrań artystów, którzy w ostatnich latach tam wystąpili. No a to dlatego, że kilka tygodni temu awizowałem możliwość żywego kontaktu z suwalskim bluesowym klimatem, bowiem planowaliśmy na 26 marca tak zwaną rozgrzewkę przed zasadniczym festiwalem, no i planowaliśmy także żywą transmisję z Suwalskiego Ośrodka Kultury, co ze względu na kluchę, która nas otacza, okazuje się nierealne. No więc powspominajmy, co dobrego, pysznego, artystycznie poruszającego wydarzyło się w trakcie Suwałki Blues Festival w ostatnich latach. Mavis Staples była niewątpliwie jednym z najjaśniejszych i najbardziej wzruszających punktów programu suwalskich festiwali, no ale przecież mieliśmy tam także mnóstwo innych wspaniałości. Chociażby rok 2017 i występ The Original Blues Brothers Band.

0: me, Blues Pops McDonald, messing with the kid. And thank you for singing along. You guys sound wonderful out there too.
1: Absolutna klasyka, klasyki soul bluesa. Kompozycja Mela Landona, Messing with the Kid. Tak, kiedyś przed laty pomnikowo spopularyzowana przez Juniora Wellsa. No i wykonanie też klasyczne. The Original Blues Brothers Band z solem gitarowym samego Steve'a Cropera. No troszkę to solo zabrzmiało tak jakby w tle, ale wybaczą Państwo, to przecież nagranie koncertowe. Nie samą klasyką klasyki oczywiście żywi się publiczność Suwałki Blues Festival, też programujący tę imprezę staramy się dostarczać różnych wrażeń, także z dziedziny różnych interpretacji naszej klasycznej muzyki bluesowej. Do takich interpretatorów niewątpliwie należy Doyle Bramhall II, który swoją muzyką z całą pewnością jest osadzony głęboko w tej tradycji bluesowej, ale stara się od niej odchodzić swoją własną drogą, co z mojego punktu widzenia i słyszenia jest niezwykle ożywcze dla całego naszego bluesowego środowiska. Doyle Bramhall II za chwileczkę we wspomnieniu z Suwałki Blues Festival 2017 i jego własny blues Mama Can't Help.

0: Nei, bare mars.
1: Doyle Bramall II, artysta bardzo oryginalny. Gdybym miał jakieś zastrzeżenie zgłosić do jego koncertowych wystąpień, to to, że czasami jakby porzuca utwór bez konkretnej i wypracowanej kody, tak jakby mu się już troszkę nie chciało. No to jest właśnie ten przypadek. Suwałki Blues Festival 2018 i Mama Can't Help, który to utwór zakończył się tak, jakby jeszcze nie miał się kończyć, a niestety się skończył. Przypomnę, że słuchają Państwo audycji Bielszy Odcień Bluesa w Radiu Baobab. To jest pierwsza edycja Bielszego Odcienia Bluesa na tej antenie. No i myślę, że od dziś, od tego czwartku będziemy się właśnie tutaj spotykać, jeżeli będzie taka ochota ze strony słuchaczy oczywiście. Zespół WW z jego liderem to twór równie oryginalny, co pomysł na muzykę Doyla Bramhalla II. Oczywiście w zupełnie, no może nie w zupełnie, ale w innej stylistyce. Chociaż od czasu do czasu zdarza się i zespołowi, i jego liderowi zbliżyć do bluesowych korzeni, tak chociażby jak to miało miejsce podczas koncertu w Suwalskim Ośrodku Kultury, kiedy to zespół WW wystąpił z Suwałki Gospel Choir. I w ich wykonaniu, gdybym, zabrzmiało bardzo bluesowo.

0: We wspominkach o suwalskich festiwalach bluesowych nie może zabraknąć także wątku pogodowego. Wszyscy wiemy, że Suwałki to w takim potocznym rozumieniu Polski biegun zimna. No ale festiwal odbywa się przecież zawsze w lipcu i pogoda zazwyczaj dopisuje. No świadomie podkreślam owo zazwyczaj, bo przecież zdarzają się dni deszczowe, no i one też doświadczają i publiczność, i wykonawców. Pamiętam doskonale koncert Joe Louisa Walkera, który grał do publiczności pod parasolami. Parasole wdzięcznie kiwały się w rytm tego, co Joe Louis wyczyniał na scenie, a jemu ta sceneria bardzo odpowiadała i później opowiadał o tym, że nigdy jeszcze nie widział tak potężnego morza parasoli. Joe Louis Walker w deszczowej interpretacji utworu Don't Let Go.
1: Don't let go,

Joe Louis Walker w deszczowych suwałkach. Z kolei Rick Estrin mówił mi, że zdaje sobie z tego sprawę, że Suwałki to miasto północy. I jak mówił, oczywiście z lekkim przymrużeniem oka, troszkę żałuje, że nie może zagrać podczas padającego śniegu. To gość z ogromnym poczuciem humoru i zawsze w dobrym nastroju. O czym świadczy też kolejne nagranie wprost z wielkiej sceny przy ratuszu Suwałki Blues Festival. Rick Estrin and the Nightcats i Don't Do It.

O ile Rick Estrin to jednostka bardzo towarzyska, otwarta i zawsze skłonna do żartów, o tyle Otis Taylor, który także zagrał na Suwałki Blues Festival, jawił nam się przed koncertem jako osoba bardzo zamknięta w sobie, skupiona na tym, co ma nastąpić na scenie i taka troszkę bezkontaktowa. No ale w miarę rozwoju sytuacji, w miarę tego, jak obserwował reakcję publiczności i jak wyczuwał więź ze słuchaczami, jego stosunek do świata zewnętrznego poprawiał się z każdą chwilą. A potem w garderobie, a zresztą o tym opowiem Państwu, jak Otis Taylor wykona Ten Million Slaves wprost ze sceny w parku Suwałki Blues Festival.

Not a long 48 years. I'm tripping on this.

0: Dziękuję.
1: Dziękował wzruszony reakcją publiczności Otis Taylor. No a potem, kiedy już zasiadł w garderobie, rozpłakał się. Zapytają państwo zapewne dlaczego, co mu się stało. Otóż ze wzruszenia. Mianowicie podczas jego koncertu, zupełnie dla niego, jak twierdzi, niespodziewanie, wyłonił się z tłumu i wszedł na scenę ze swoim instrumentem Warren Haynes, który w sąsiedniej garderobie przygotowywał się do swojego występu. Ale kiedy usłyszał Otisa Taylora i jego wariacje na temat muzyki Hendrixa, postanowił dołączyć do swojego muzycznego przyjaciela na scenie, no i wspólnie wykonali kilka wspaniałych numerów. Otis Taylor płakał w garderobie ze szczęścia. Skoro już jesteśmy przy Warrenie Haynesie, to myślę, że jego nagranie z Suwałki Blues Festival będzie świetnym zakończeniem dzisiejszego wydania pierwszego odcienia bluesa, tego poniekąd historycznego, bo debiutującego w Radiu Baobab, no i tego, który mówi do widzenia dotychczasowej antenie, bowiem no muszę państwu powiedzieć, że do trójki pewnie nie wrócimy, chociaż nic nie wiadomo, no może dobra zmiana kiedyś szczeznie i się skończy i never say never. No więc nie mówimy nigdy, nigdy, na razie zostajemy w Radiu Baobab i w każdy czwartek o tej porze będę państwa starał się zachęcić do włączenia komputerków. No a teraz Warren Haynes i jego Ashes and Dust Tour Band i mój ukochany numer z katalogu The Allman Brothers Band, czyli Jessica.

takim punktem odniesienia, punktem wyjścia może być niestety coś, co się wydarzyło, a czego tak naprawdę wszyscy bluesfani jakoś nie wyobrażali sobie. Odszedł król bluesa, czyli B.B. King. No i myślę, że od niego trzeba właśnie zacząć, a myślę, że nie będzie lepszego początku niż sygnał, że jemu, królowi, zawdzięczają wiele najwybitniejsi współcześni z Ericiem Claptonem na czele. Oto jak Eric, przynajmniej tak wygląda to na zdjęciu z fotografii okładki, siedzi za kierownicą samochodu, a na tylnym siedzeniu łaskawie uśmiechnięty on, król B.B. King.

Teraz myślę sobie, że można by sparafrazować takie stare hasło. Umarł król, niech żyje król. Prawda? Czyli nie ma B.B. Kinga, no a jest. No i właśnie. I tutaj nie chciałbym używać takiego wyświechtanego dosyć poglądu, że ktoś zajął tron po B.B. Kingu, bo blues przestał potrzebować monarchy chyba. Ze względu na to wszystko, co się wydarzyło w XXI wieku, na internet, na streaming, na media społecznościowe, okazało się, że to wszystko porozbijało pewne hierarchie, że XXI wiek odebrał nie tylko bluesowi, ale myślę muzyce w ogóle, jak coś na kształt centralnego autorytetu. Natomiast w przypadku bluesa przywrócił bluesowi jego pierwotną rolę, czyli takiego bardzo osobistego komunikatu. Bo blues przeżył tę cyfrową rewolucję, której doświadczyliśmy, bo nigdy nie był muzyką technologii i nowych wynalazków, tylko był muzyką ludzi. Czyli krótko można powiedzieć, że B.B. King był królem bluesa, ale blues nie był królestwem. I to jest taka kwintesencja ostatnich 25 lat. No ale oczywiście są pewni muzycy, którzy kontynuują tę fantastyczną tradycję i myślę, że takim poniekąd następcą tronu może być, a może wręcz jest, Buddy Guy, który nie zamknął się w roli legendy, nie gra i nie odcina tylko kuponów od tego, co kiedyś osiągnął. Po prostu on nie odtwarza starego bluesa, tylko on nim mówi jak tylko może współcześnie. Jest uznawany przez starszych, jest inspiracją dla młodych, miesza w swojej muzyce tradycje ze współczesnością. Czyli B.B. King ma kogoś, kto może z całą pewnością podtrzymywać te wspaniałe tradycje. No a do tego jeszcze Buddy ma to do siebie, że nie stroni od współpracy z młodymi. I oto drugie nagranie w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, podsumowującym niejako pierwsze ćwierćwiecze XXI wieku. To jest wspólne nagranie Buddy'ego Guya z młodziakiem, z ogromną nadzieją naszej muzyki, czyli z Kristen Kingfishem Ingramem. Where are you at?

tak oczywistej postaci, chociażby ze względu na nazwisko królewskie, B.B. King, prawda, nie odnajdujemy wśród dam współczesnego bluesa, choć ja, tak jak już wspomniałem, no, w sposób bardzo indywidualny i osobisty, taką rolę wiodącej postaci w tym właśnie czasie przyznałbym Mavis Staples, która też nie wraca do bluesa ani do tych swoich gospelowych korzeni, tylko przemawia tym samym językiem muzycznym, ale już w innych czasach, we współczesności. I ta jej obecność w XXI wieku wydaje się być zupełnie naturalna. Blues przecież nie jest tylko gatunkiem, to jest doświadczenie i potrzebą wypowiedzenia prawdy, a Mavis Staples jest w tym niewątpliwie mistrzynią. Oto Mavis Staples na żywo z koncertu, tak jak słyszeliśmy ją podczas jej występu na Suwałki Blues Festival. Who told you?

No sądzę, że w tym podsumowaniu nie możemy pominąć postaci, która, jak rzadko która, często przewijała się w ostatnich latach w naszych audycjach. Oczywiście, Joe Bonamassa. No bo on też wyrasta na taką postać średniego pokolenia, która stała się swojego rodzaju ikoną gitarowego grania i to, myślę, nie tylko wśród tych zagorzałych blues fanów, ale Joe Bonamassa jest uznawany i traktowany jako wielka postać gitarowego zastępu przez fanów szeroko rozumianej muzyki rockowej. Posłuchajmy Joe Bonamassy nie w roli takiego bardzo uznawanego solisty, ale troszkę, można powiedzieć, w służbie sensu bluesa, bo sztandarowym, że tak powiem, bluesowym hymnie Why I Sing the Blues w zasadzie Joe Bonamassa nie jest na pierwszym planie, tylko towarzyszy jednemu z najznakomitszych seniorów bluesowego śpiewania i bluesowej harmoniki, czyli Bobby'emu Rushowi. Joe Bonamassa i Bobby Rush.

Z kolei najjaśniejszym dla mnie zjawiskiem tego pierwszego 25-lecia XXI wieku jest formacja Tedeschi Trucks Band. To jest prawdziwy blues XXI wieku. To jest blues bez nostalgii. To jest blues pełen wspólnoty. To jest blues bardzo przemyślnie zaaranżowany i bardzo też związany z tradycją muzyki amerykańskiego południa. Brzmienie absolutnie perfekcyjne. Cudowna gitara Dereka Trucksa, fantastyczny głos Susan Tedeschi i w zasadzie zachwytami można by obdarzać wszystkich pozostałych członków i członkinie tego muzycznego przedsięwzięcia. Tedeschi Trucks Band w nagraniu

podobną pozycję, jaką przyznałem Garemu Clarkowi Juniorowi, ma formacja The Black Keys. Myślę, że tutaj jeszcze większa jest zasługa Patricka Cornea i Dana Auerbacha w tym, że przybliżyli to, co wydawało się być już dawno minioną formą wyrażania emocji, jaką był stary blues, że przybliżyli to swoim nowym językiem muzycznym współczesności odbiorcom i odbiorczyniom, którzy o bluesie nic nie wiedzieli. Posłuchajmy The Black Keys w nagraniu I Got Mine.

0: No a teraz chciałbym się odnieść nie do samych postaci, do zespołów, do nagrań, ale do wydarzeń, które symbolizują niejako ten XXI wiek i jego pierwsze ćwierćwiecze. Myślę, że takim wydarzeniem cyklicznym zresztą jest Crossroads Blues Festival, czyli cykliczna impreza, którą Eric Clapton zainicjował i która gromadzi wtedy, kiedy udaje się ją spełnić, no wszystkich tych, którzy niosą w sobie emocjonalne przesłanie poprzez żywe, prawdziwe granie i śpiewanie. Jednym z takich kontynuatorów też tych wszystkich pięknych tradycji, którzy objawili się na Crossroads Festival, był i mam nadzieję, że może jeszcze będzie John Mayer. Oto on w nagraniu Believe.
1: I just want y'all to know that every note that's coming out of my guitar today is dedicated to Mr. B.B. King.

I na koniec akcent krajowy, bo kiedy się zastanawiałem, co najbardziej tkwi w mojej świadomości, a także w moim sentymencie, jeśli chodzi o nasze krajowe, bluesowe środowisko, to jednoznacznie muszę powiedzieć, że jest to Suwałki Blues Festival, który zaistniał w 2008 roku i przez następne lata co roku przybierał coraz bardziej znaczącą rolę w polskim środowisku muzycznym, stając się po tych 18 już prawie latach najważniejszą bluesową imprezą muzyczną w Polsce, niosącą nie tylko możliwość kontaktu z bluesem na świecie, ale przede wszystkim niosącą taką dobrą, międzyludzką atmosferę. Właśnie taką, jaką powinien wnosić w nasze serca i dusze blues. Posłuchajmy nagrania z Suwałki Blues Festival 2016. Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa Warren Haynes ze swoim zespołem przypomni nam słynny numer The Allman Brothers Band Jessica. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Thank you so much. Thank you.
1: Radio Baobab to radio bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Jedną właśnie z takich niespodzianek, które spowodowały, że zainteresowałem się dokonaniami B.B. Kinga studyjnymi z innymi artystami, jest dosyć niespodziewane znalezisko, jakiego dokonałem, wertując przy jakiejś okazji twórczość Stevie'ego Wondera. I otóż okazało się, że w 1987 roku na płycie Characters znalazło się nagranie, w którym uczestniczy B.B. King, z tym, że nie jest to część zasadniczego repertuaru tej płyty, tylko jedno z dwóch nagrań bonusowych. Dodatkowym atrakcją tego nagrania jest jeszcze to, że poza gitarą B.B. Kinga słychać w tym nagraniu także gitarę Stevie'ego Raya Vaughana. No, wprawdzie to są takie nie z pierwszego planu dźwięki, ale wyraźne dźwięki gitar obu tych gigantów tego instrumentu. Proszę zwrócić uwagę na końcową partię tego nagrania. Nosi ono tytuł Come Let Me Make Your Love Come Down. Stevie Wonder, B.B. King i Stevie Ray Vaughan.

wielkim admiratorem B.B. Kinga. On wspominał o tym wielokrotnie w różnych wypowiedziach. Jest Zucchero, czyli numer jeden włoskiego bluesowego kręgu. Na albumie Zucchero and Company, to był rok 1999, znalazły się aż dwa nagrania, w którym włoskiemu bluesmanowi towarzyszy król B.B. King. Oto w ich wspólnym wykonaniu Hey Man, Sing a Song.

Są też takie dosyć niespodziewane momenty w tych moich poszukiwaniach. Oto B.B. King z Randy Travisem. Randy Travis to jeden z bohaterów sceny country and western w Stanach Zjednoczonych. I na płycie Travisa obejmującej jego najwybitniejsze dokonania, czyli czymś w rodzaju The Best, znalazło się także nagranie wspólne z B.B. Kingiem. To jest kompozycja Gorego Nicholsona nosząca tytuł Waiting on the Light to Change. Randy Travis i B.B. King.

light to change. W tym zestawie nie może też zabraknąć oczywistej oczywistości, czyli duetu B.B. Kinga z Rayem Charlesem. I będzie to fragment znanego albumu Raya Charlesa zatytułowanego Genius Loves Company. To company, to towarzystwo, to bardzo zacne grono wykonawczyń i wykonawców. Norah Jones, James Taylor, Diana Krall, Elton John, Natalie Cole, Bonnie Raitt, Willie Nelson, Gladys Knight, Van Morrison i właśnie B.B. King, który wspólnie z Rayem Charlesem wykona Sinner's Prayer.

ciekawą postacią, która kojarzy się z takim właśnie okazjonalnym kontaktem studyjnym z B.B. Kingiem, jest Arthur Adams. Artysta urodzony w 1943 roku, a więc już tak w okolicach dobrej osiemdziesiątki, rozpoczynał swoją drogę muzyczną jeszcze w latach 50. To wszechstronny artysta, bo i gra, i śpiewa, i komponuje, i tą swoją wszechstronnością zyskiwał sobie możliwość współpracy z różnymi sławnymi twórcami XX wieku. Między innymi był muzykiem sesyjnym u boku Quincy'ego Jonesa, występował z Nina Simone, z The Crusaders. No a w latach 80. i 90. zaczął nagrywać też własne płyty i taką, która przyczyniła się do odnowienia jego kariery i zawizowania światu, że to jest znaczący artysta, była płyta zatytułowana Back on Track, rok 1999, i na tej płycie też dosyć niespodziewanie znalazły się dwa nagrania, w których wziął udział B.B. King. Jedno z nich nosi tytuł Get You Next to Me, Arthur Adams i B.B. King.

W 1997 roku ukazał się jeden z najlepszych albumów Delberta McClintona, zatytułowany One of the Fortunate Few. Zebrał w studiu wówczas Delbert McClinton grono wspaniałych artystów, że wspomnę tylko Vince Gilla, Leroy Parnella, Johna Prina, Laila Lovetta. W chórkach śpiewała mu Becca Bramlett, no i udało się też zaangażować do nagrania zatytułowanego Leap of Faith B.B. Kinga.

W pierwszej połowie lat 90. ubiegłego stulecia B.B. King nawiązał współpracę studyjną i nie tylko z Diane Shore, ociemniałą wokalistką głównie z kręgu jednak około jazzowego, ale nie stroniącą także od wizyt w muzyce korzennej, czyli w naszych bluesowych rejonach. Nagrali wspólny album. No więc tutaj może takie lekkie odstępstwo od tego, że B.B. King tak naprawdę nie był gościem Diane, tylko była to ich wspólna akcja, ale na płycie nazwisko Diane Shore widnieje jako pierwsze, nie jako wiodące. No więc wybaczą Państwo pewnie i to odstępstwo od tej zasady w tej audycji. B.B. i Diane Shore wykonają słynny standard muzyki country, czyli I Can't Stop Loving You.

Czy jest jakaś audycja, pierwszy odcień Bluesa, w której zabraknie nagrania Joe Bonamassy? No oczywiście zdarzają się takie, ale to nie jest ten przypadek, bo oto Joe Bonamassa z B.B. Kingiem zaprezentują się w utworze, który skomponował Willie Nelson. Utwór ten nosi tytuł Nightlife, to słynny standard, a nagranie to pochodzi z albumu Black Rock, firmowanego oczywiście przez Joe Bonamassę, rok 2010. All right.

0: Whoa!
1: Na koniec ogromna przyjemność, czyli nagranie, w którym B.B. King i jego gitara rozmawiają z gitarami i głosami znakomitych przyjaciół, czyli Alberta Kinga i Stevie'ego Raya Vaughana. Choć naprawdę to nagranie po raz pierwszy zostało opublikowane na płycie firmowanej przez B.B. Kinga, ale potem, kiedy już po odejściu Stevie'ego Raya Vaughana ukazał się album Solo Sessions and Encores, firmowany tym razem przez Stevie'ego Raya, to nagranie powróciło w pełnej krasie i okazałości, i tę krasę i okazałość teraz na koniec tego wydania pierwszego odcienia bluesa przypomnijmy sobie z sentymentem i radością. Stevie Ray Vaughan, Albert King i B.B. King. The Sky is Crying. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
2: Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. And right here we'd like to introduce some new blood. New blood with the blues. I'm talking about the young man that plays the guitar, the new blood. Mr. Stevie Ray Vaughan. How about it, Vaughan?
3: The first time I ever heard this song and the last time I'd ever sing it, I'll be thinking of Mr. Albert King.
4: Thank you very much. We're going to do our best on this. Conrad.

88 lat, no więc należy mu się troszkę zwolnienia tempa. Co nie znaczy, że nie będzie już nagrywał, no i że nie ucieszy nas jeszcze jakąś swoją ładną muzyczką. Powiedziałem, że będzie wokół Johna Mayera, ale nie bezpośrednio, no ale nie sposób nie zacząć od jego nagrania. To nagranie opowiada właśnie o tym, jak aktywnie spędzał przez ostatnie dziesięciolecia John Mayer wraz z kolegami bluesowy szlak. Road Dogs to tytuł utworu, tytuł też płyty, którą nagrał w 2005 roku i to jest pieśń o tym, jak grupa przyjaciół odnajduje przyjemność życia i grania w ciągłej trasie.

Każdy biogram Johna Mayella mówi o tym, że on jest ojcem brytyjskiego bluesa i że przez jego zespół przewinęło się mnóstwo fantastycznych muzyków i głównie gitarzystów, że był Eric Clapton, że Peter Green, że Mick Taylor, że Harvey Mandel, że Coco Montoya, no i na koniec teraz, że pani Caroline Wonderland, ale przecież Blues Breakers, czy potem już jego własne zespoły, to były właśnie zespoły. A zespół to jest kolektyw i w tym kolektywie znaczącą funkcję spełnia także perkusista. I otóż w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa chciałbym, żebyśmy pokrótce prześledzili losy znakomitych perkusistów, których wydał zespół The Blues Breakers, czy też którzy grywali pod firmą Johna Mayella, grywali i nagrywali. I oto pierwszy w kolejce ustawia się pan Huey Flint, z którym Mayell rozpoczął współpracę jeszcze w 1964 roku i z którym to, także oczywiście z Claptonem, nagrał słynną płytę The Blues Breakers. Huey Flint grał z Mayellem niespełna 2 lata, no i w zasadzie poza tą pierwszą słynną płytą The Blues Breakers nie pozostawił po sobie bardzo znaczących śladów w dyskografii Mayella. A potem był w zespole z Tomem McGuinnessem. To był taki duet rozbudowywany o sekcję McGuinness-Flint, z którym mieli zresztą chyba nawet numer 1 w Wielkiej Brytanii. No a potem na bluesowej naszej płaszczyźnie odnalazł się w końcu lat 70. w zespole The Blues Band, nagrywając z tą właśnie formacją 2 płyty. No to posłuchajmy sobie teraz The Blues Band z 1980 roku, z takiego albumu, który nosił tytuł Official Blues Band Bootleg. To będzie stary dobry blues Elmora Jamesa zatytułowany Talk to Me Baby.

Kolejnym perkusistą w The Blues Breakers w 1966 roku został Ainsley Dunbar. Ainsley Dunbar, który był perkusistą o wiele bardziej wszechstronnym i poszukującym niż Huey Flint, o czym świadczyć może chociażby fakt, że zagrał także z samym Frankiem Zappą. A z Majalem, no też to był krótki bardzo epizod, ale niewątpliwie bardzo zaznaczany w biografii obu artystów. Obu, czyli i Majala, i Ainsleya Dunbara. W 1970 roku ukazał się album zatytułowany The Ainsley Dunbar Retaliation. I z tej płytki przypomnimy teraz Memory of Pain, kompozycja Percy'ego Mayfielda.

W 1967 roku przez zespół Johna Mayela przewinęło się aż trzech perkusistów. Wspomniany właśnie Ainsley Dunbar, a zaraz po nim na krótko zagrał na perkusji w zespole Johna Mayela Mickey Waller. A kiedy opuścił już po tych kilku miesiącach współpracę z The Blues Breakers, zakotwiczył u boku Jeffa Becka. W jego zespole zaistniał na dwóch znakomitych płytach, czyli na albumach Truth i Beck Ola. I teraz przypomnijmy sobie wspaniałego bluesa, w którym główną rolę wprawdzie spełnia Rod Stewart, śpiewający Blues Deluxe, ale na perkusji bębni tutaj właśnie Mickey Waller.

Wspominałem o tym, że w 1967 roku przez zespół The Blues Breakers przewinęło się mnóstwo muzyków, między innymi aż trzech perkusistów. Trzecim, który zaznaczył swój udział w The Blues Breakers, był Mick Fleetwood. Trwało to niedługo, bo raptem dwa miesiące. No ale w biogramie swoim Mick Fleetwood zaznaczył, że był perkusistą Johna Mayalla. A jak się potoczyły jego losy później, no to wszyscy wiemy, że stał się bardzo istotną częścią jednego z najsłynniejszych zespołów brytyjsko-amerykańskich w historii, czyli Fleetwood Mac. Ale od czasu do czasu też powracał z solowymi przedsięwzięciami. Miał zespół, który nosił nazwę The Blue Whale, z którym grywał bluesy i nagrał także płytę koncertową zatytułowaną Blue Again. Towarzyszył mu gitarzysta Rick Vito, który także śpiewał, i z tego właśnie albumu przytoczymy teraz Fleetwood Boogie.

Kolejna wielka postać za bębnami, które towarzyszyły muzyce Johna Mayera, John Heisman. I to on właśnie zastąpił Hartleya w The Blues Breakers, ale oczywiście nie udział w zespole Johna Mayera jest w biografii Johna Heismana najważniejszym epizodem, bo jego epizodem, tym wieloletnim epizodem, jest przecież grupa Colosseum, z którą dokonał wielu fantastycznych nagrań, no i także zagrał świetne koncerty. Z okresu Colosseum Johna Heismana z 1968 roku teraz Backwater Blues.

Amerykański rozdział w biografii Johna Mayera, jeśli chodzi o perkusję, rozpoczął Colin Allen, który potem odnajdował się w wielu świetnych, głównie brytyjskich zresztą zespołach, ale najbardziej znaczący z mojego punktu słyszenia był jego udział i współpraca z zespołem Stone the Crows i z Maggie Bell, która była tam wokalistką. W 1970 roku na drugim albumie grupy Stone the Crows znalazł się utwór zatytułowany Danger Zone. To piękna kompozycja Percy'ego Mayfielda, którą zespół Stone the Crows wykonał z należnym dla autora szacunkiem. A bębnił Colin

zrobiłem sobie listę perkusistów, którzy przewinęli się przez te ponad pół wieku przez zespoły Johna Mayela, no jest ich ponad 20 i nie wszyscy zaznaczyli się jakoś dosadnie w historii muzyki brytyjskiej czy to amerykańskiej, ale jest wśród nich także Sokoł Richardson, z którym John Mayall był także w Polsce podczas pierwszej wizyty w 1980 roku. A Sokoł Richardson na początku lat 90. współpracował i nagrał nawet dwie płyty z samym Albertem Collinsem. I to właśnie będzie końcowy akcent tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Oto Sokoł Richardson z Albertem Collinsem w utworze Don't Mistake Kindness for Weakness, czyli nie mylmy uprzejmości ze słabością. Piękne hasło, prawda? Godne zakończenia tej audycji. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

poświęcona płytom, które ukazały się w 1975 roku i które zwróciły wówczas moją uwagę, a być może do dziś w jakimś sensie ich zawartość pozostaje aktualna. Oto pierwsze piękne, bluesowe, klasyczne nagranie. The sky is crying. Look at the tears rolling down the streets.

Kompozycja Elmora Jamesa, The Sky is Crying, no, wykonywana przez dziesiątki, jeżeli nie setki wykonawców i także wykonawczyń w historii. Ta wersja pochodzi z albumu zatytułowanego There's One in Every Crowd, rok 1975. Początkowo Clapton chciał, żeby ta płyta nosiła tytuł podstawowy The Best Guitarist in the World, a dopiero w nawiasie pod tytuł There is One in Every Crowd, czyli najlepszy gitarzysta na świecie, no a w nawiasie zawsze taki się gdzieś znajdzie. Ta płyta miała być kontynuacją wielkiego sukcesu albumu 461 Ocean Boulevard, no ale nie starczyło ani inwencji, no ani też kondycji, bo nie był to czas, w którym Clapton cieszył się dobrym, trzeźwym spojrzeniem na świat. Jednym z bardzo istotnych dla mnie elementów związanych z tą płytą jest okładka. Okładka, na której główną postacią jest pies. Ten pies to wyżeł weimarski, krótkowłosy, jeden z dwóch psów, które wówczas były w posiadaniu Claptona. Ten z okładki nosi nazwę Jeep. No i to chyba jest jeden z niewielu przykładów, kiedy to pies staje się bohaterem utworu nagranego przez znanego wykonawcę, bo utwór I Remember Jeep, bo Jeep tak się nazywa ten piesek, znalazł się w historycznych nagraniach George'a Harrisona, zarejestrowanych przy okazji nagrywania płyty All Things Must Pass. W tym czasie też Clapton miał jeszcze drugiego psa, który nazywał się Sunshine i to był Golden Retriever. No to tyle, jeśli chodzi o pieskie życie wokół Claptona. A teraz jeszcze jedno nagranie EC z tego samego roku, opublikowane tym razem już na płycie koncertowej zatytułowanej EC Was Here. To była składanka utworów zarejestrowanych przez Claptona i jego zespół w różnych miejscach na świecie, i w Stanach Zjednoczonych, i w Wielkiej Brytanii. Ja wybrałem z tego zestawu Rambling on My Mind, zarejestrowany w Londynie w Hammersmith Odeon 4 grudnia 1974 roku. No ale płyta ukazała się w 1975 roku, a więc pół wieku temu.

W 1975 roku także ukazał się album Freddiego Kinga, wielkiego przyjaciela, no i poniekąd także guru gitarowego Claptona. Ten album nosił tytuł Larger Than Life i to ukazało się, że był to już ostatni album w dyskografii Freddiego Kinga, który zbyt wcześnie pożegnał się z tym światem. Posłuchajmy pięknego bluesa Eddiego Jonesa, znanego bardziej jako Guitar Slim. To utwór zatytułowany The Things I Used to Do, Freddie King.

kwietniu 1975 roku ukazał się album z grupy ZZ Top zatytułowany Fandango. To już czwarty album tego teksańskiego trio. Początkowo artyści zamierzali stworzyć album koncertowy, ale okazało się, że dobrych koncertowych nagrań nie starcza na całą płytę, w związku z czym to jest album dziwoląg. Z pierwszej strony nagrania koncertowe, a z drugiej studyjne. Ta druga strona studyjna zawiera jeden z największych hitów ZZ Top, czyli utwór Tash. A z tej pierwszej koncertowej wybrałem rozbudowany medley, czyli połączenie czterech utworów, dwóch z klasyki bluesa i dwóch będących owocem własnej twórczości Billy'ego Gibbonsa. Całość nosi tytuł Backdoor Medley, a złożyły się na tą składankę następujące tytuły. Backdoor Love Affair to kompozycja Gibbonsa, Mellow Down Easy Williego Dixona, Backdoor Love Affair No. 2 ponownie Gibbons i na koniec Long Distance Boogie Johna Lee Hookera. ZZ Top.

Rok 1975 był też czasem, w którym bardzo rozwinął się, być może to był szczyt popularności kierunku zwanego pub rock, a wiodącym przedstawicielem tej właśnie metody grania polegającej na mieszaniu bluesa z rock'n'rollem i taką żwawą muzyką taneczną towarzyszącą spożyciu napojów pobudzających człowieka do różnych działań. Wiodącą formacją był brytyjski zespół Dr. Feelgood, którego głównymi postaciami byli Lee Brilo, wokalista i harmonikarz, i Wilco Johnson, współkompozytor i gitarzysta. W tym właśnie czasie nagrali jeden ze swoich największych przebojów, czyli utwór zatytułowany Back in the Night.

Savoy Brown. To była wówczas już bardzo uznana formacja, która w 1975 roku zdawała się przechodzić pewne przeobrażenie. Sim Kimmons, który był założycielem, głównym wokalistą, gitarzystą i dostarczycielem repertuaru, postanowił otoczyć się przyjaciółmi, równie wówczas znanymi. A mowa tu o Ostanie Webbie, czyli gitarzyście zespołu Chicken Shack, oraz o Millerze Andersonie, który grywał w przeszłości m.in. z Ianem Hunterem, Spencer Davis Group czy też Keithem Hartleyem. Ten skład Savoy Brown nazwano Boogie Brothers i tak też została zatytułowana ich wspólna płyta. Z albumu Boogie Brothers, Highway Blues.

Rok 1975 był w Wielkiej Brytanii też no, czasem, w którym wielkie sukcesy świeciło zespół Status Quo. Przez niektórych krytykowany za taką hermetyczność swojego podejścia do muzyki. Złośliwi twierdzą, że Status Quo gra wyłącznie jeden riff, ale pomysł na obudowanie tego riffu fajnymi melodiami i tekstami sprawił, że Status Quo w zasadzie do dziś przez te ponad pół wieku jest atrakcją koncertową. Wtedy ukazał się album zatytułowany Down, Down, z którego pochodzi też jeden z największych przebojów Status Quo, czyli, i tu zaskoczę Państwa, utwór ten nosi tytuł Down, Down.

Wracamy na kontynent północnoamerykański, czyli do Stanów Zjednoczonych. Ukazuje się album Win, Lose or Draw. To jest piąta studyjna, duża płyta zespołu The Allman Brothers Band. Album nagrywany w okresie, w którym targały tą formacją wewnętrzne konflikty. Przede wszystkim pomiędzy Dickiem Bettsem a Gregiem Allmanem. Równolegle obaj ci artyści wydali własne płyty, a to przełożyło się na niesnaski wewnątrzzespołowe. Greg Allman wspomina, że kiedy złamał sobie nadgarstek po upadku z motocykla, Dickie Betts oskarżał go o to, że zrobił to specjalnie, żeby zespół nie mógł występować na koncertach. To był też ostatni album, na którym zaistnieli wieloletni współpracownicy The Allman Brothers Band, czyli basista Lamar Williams i pianista Chuck Lavelle. Z albumu Win, Lose or Draw posłuchamy utworu autorstwa Muddy'ego Watersa, Can't Lose What You Never Had, The Allman Brothers Band.

0: No a skoro wspomnieliśmy już Muddy'ego Watersa, to na zakończenie tych wspominek o płytach wydanych w 1975 roku fragment albumu zatytułowanego Muddy Waters Woodstock Album. Nazwa Woodstock pojawia się tutaj dlatego, że nagrania zostały zarejestrowane w Bearswell's Studio, mieszczące się właśnie w Woodstock w stanie Nowy Jork. Atrakcją tej sesji był niewątpliwie zestaw uczestniczących w nim muzyków, bo nie była to stała orkiestra, która towarzyszyła Muddy'emu Watersowi w jego historycznych nagraniach, ale towarzystwo zdawałoby się z różnych gałęzi związanych z około bluesowym pniem. No bo poza samym Muddy'em, który grał na gitarze i oczywiście śpiewał, mamy tutaj dwóch członków grupy The Band, czyli Garth Hudson, który gra na organach, na akordeonie i saksofonie, i Levon Helm, który obsługiwał bas, ale przede wszystkim perkusję. Do tego jeszcze na harmonijce ustnej grał Paul Butterfield, na gitarze Bob Margolin, a na fortepianie Pinetop Perkins. Z sesji The Muddy Waters Woodstock Album usłyszymy słynną Kaldonię, którą zakończymy to wydanie pierwszego odcienia bluesa. A przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.
1: Keep together, keep together. Fight.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

rok później po wydaniu płyty Blues Alone, kiedy to objawił się album zatytułowany Bare Wires. Płyta ta dotarła aż do trzeciego miejsca brytyjskiej listy albumów, a otwierała ją suita zatytułowana tak jak i cały album Bare Wires, w którym Mayall popisywał się wieloma swoimi możliwościami instrumentalnymi, grając na harmonijce, fortepianie, wspomnianym już klawesynie, organach, na harmonium, no i na gitarach. Posłuchajmy, bo warto. Bare Wires, suita ponad 23 minuty, ale mnóstwo tu pięknej muzyki.

to come out. I felt so good.

in the morning, but I won't be gone long. I'm going in the morning.

0: Teraz nie będzie zaskoczenia, ale uznaliśmy, że nie może być audycji z błyskawicą bez zespołu AC/DC i utworu Thunderstruck. No po prostu to by był jakiś błąd w sztuce. Dlatego po prostu zróbmy to.
1: Audycja z błyskawicą bez AC/DC byłaby jak lekcja literatury polskiej bez Mickiewicza.

Jeżeli był Thunderstruck, to będzie również Ride the Lightning i Metallica. To był ten sam, przynajmniej dla mnie, okres wspaniałej i pięknej, choć już minionej młodości. Metallica i Ride the Lightning.

A teraz będzie coś nietypowego, ponieważ będą dwa utwory o tym samym tytule, zupełnie inne, dwóch różnych wykonawców. Jako pierwszy zaśpiewa Jake Buck o ścieżce usłanej gromami, a potem Pearl Jam, i tutaj będzie charakterystyczny, bardzo odpowiedni dla sytuacji cytat. She is Lightning Bolt. I tak zatytułowane są właśnie te utwory. Lightning Bolt, przy czym utwór zespołu Pearl Jam pochodzi z płyty o tym samym tytule.

0: Ta piosenka nie ma ani w tytule, ani w tekście, ani nawet sam zespół nie nazywa się mianem Błyskawicy, ale pochodzi z filmu. Właściwie nie wiem, dlaczego ja to zapowiadam, ponieważ to Górecka jest odpowiedzialna za zapowiedzi utworów pochodzących z filmu. W każdym razie piosenka pochodzi z filmu Auta. Ale głównym bohaterem jest tam Lightning McQueen, czyli Zigzag McQueen. Ależ to tłumaczenie jest...
1: Pokrętne. Ale zauważcie Państwo, że dzisiaj się tak zamieniliśmy trochę, bo i Sosnowski temat wytłumaczył i zapowiedział piosenkę z filmu. Także jest jakiś zwrot akcji.
0: Po prostu próbuję
1: prosimy, żeby docenić
0: wysiadać cię z funkcji współprowadzącego, ale na razie kompletnie mi nie idzie. Przed Państwem zespół The Chords w piosence Shboom. Live.

Bardzo lubię ten utwór, muszę przyznać. A teraz wracamy na polskie podwórko i do tematu błyskawic, gromów i piorunów. I przypomnijmy teraz taką formację sprzed lat, która nazywała się Kim Nowak i była odskocznią dla braci Waglewskich od świata hip-hopu i elektroniki, kiedy zachciało im się pograć trochę grzałek. Utwór nosi tytuł Grom.

Jeden z moich ulubionych zespołów na świecie, czyli Alabama Shakes, ma chwilową przerwę. Nie znaczy to jednak, że muzycy tego zespołu próżnują. Jakiś czas temu Brittany Howard wydała solową płytę, a gitarzysta Heath Fogg postanowił nie zostawać w tyle i razem z Lloydem Buchananem, również z zespołu Alabama Shakes, nagrali płytę zatytułowaną Sun on Shade, tak zresztą nazywa się zespół Heatha Foga. Piosenka Flash of Light.

A ja teraz wracam z powrotem do błyskawic, tak bardziej dosłownie. Tym razem to będzie zabawa w płaczące błyskawice albo błyskawiczne płacze, czyli taka trochę smutniejsza historia związana z błyskawicami, opowiedziana przez zespół Arctic Monkeys w piosence Crying Lightning.

O tej piosence nie będę gadał za dużo, ponieważ sam tytuł sugeruje tematykę. Thunder and Lightning zespołu Thin Lizzy.

0: A teraz będą ostatnie dwa numery. Obydwa są polskich wykonawczyń. W ostatnim utworze będzie brzydkie słowo, ostrzegam. Chociaż jeżeli Państwo wytrzymaliście naszą poprzednią audycję, to naprawdę wierzę, że to też przełkniecie. A myślę, że warto wysłuchać tego tekstu. Pierwszy utwór zadaje pytanie: kto? Kto miota tymi gromami i je ostrzy, i pyta Katarzyna Nosowska, a odpowiada jej Karolina Czarnecka, mówiąc o tym, że to Perun, czyli słowiański bóg, taki bardzo silny, jeden z głównych bogów słowiańskich, taki troszeczkę odpowiednik Zeusa. I Karolina Czarnecka bardzo interesującym językiem o tym Perunie opowiada, troszkę mi to przypomina Dorotę Masłowską. I chociaż ten utwór jest o końcu świata, to my jednak mamy nadzieję, że usłyszymy się z Państwem w kolejnej audycji, na którą już dzisiaj zapraszamy. I będzie to audycja 21, bo dzisiaj jest zupełnie nieoczekiwanie 20 Barszcz Sosnowskiego.
1: Ale nie będziemy już tak się tym chwalić. Czekamy do równej setki, seteczki. Pięknie wymyśliłaś to połączenie. Myślę, że musimy zrobić kiedyś taką audycję, kiedy ty będziesz zadawać pytania, a ja będę odpowiadał. Pięknie Państwu dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Piosenki dla Państwa i tylko i wyłącznie dla Państwa prezentowali Sosnowski.
0: I Górecka.
1: Do
0: Do
1: usłyszenia.
0: usłyszenia.

przed nim stoję, a on podnosi wzrok, patrzy mi w oczy prosto, tak jakby chciał mnie wziąć ze smutkiem, lecz na ostro. W mym sercu ogień płonie.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żeligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: przed wami wrota sławy?
1: No wiesz, uwzględniając te różne wypowiedzi tych, prawda, osobników płci różnorodnej, no nie będę tego komentował. Ja myślę, że za komentarz wystarczy tekst utworu. Proszę się uważnie wsłuchać tego utworu, który teraz puścimy.

raz po raz mu się uda. To jak on się wtedy chełpi, że go brać jakieś cuda. Tra-la-la, tra-la-la. Perkusista.

gdy pod prąd ci taki zagra. Nie pomaga żadna wiagra. Delikatnie głową kiwa, by się bracie rytm utrzymał, a on tylko się nadymał.

perkusista się nie da. A pane Moretime, tra, tra, perkusista się nie da. A tra, tra, tra, perkusista się nie da. Dziękuję, dziękuję. Kocham was. Jesteście wspaniali.

Zapewne większość z Państwa wie. Chodzi o Duke'a Robillarda, świetnego gitarzystę, wokalistę, kompozytora, bandlidera, ale także producenta. I właśnie płytami, które wyprodukował Duke Robillard, a których sam nie firmuje, dzisiaj chciałbym się zająć. A co mnie do tego skłoniło? Ano, skłoniła mnie płyta innego arystokraty, mianowicie Rolando Augusto Justina Stanislao Philipsa. Bowiem Roland Augusto Justine Stanislao Philips znany jest w świecie muzyki, także w świecie bluesa jako Todd Sharpeville, brytyjski gitarzysta, wokalista, który od pewnego czasu jest również pod właśnie książęcą opieką, pod opieką Duke'a Robillarda, który produkuje jego płytki. W lecie 2020 roku ukazał się album zatytułowany Medication Time i to jest nowa płyta Todda Sharpevilla, którą wyprodukował właśnie książę, czyli Duke Robillard. To posłuchajmy fragmentu tej właśnie płyty, który to fragment jest dosyć zaskakujący ze względu na źródło pomysłu muzycznego, a tym źródłem pomysłu muzycznego jest kompozycja Marka Knopflera, znana przecież z wykonań zespołu Dire Straits. Money for Nothing interpretuje Todd Sharpeville.

Albumy, które produkował Duke Robillard dla innych artystów, mają jedną podstawową cechę. Zawsze są wypełnione blue notami i swingiem. I dlatego być może tak one bardzo do mnie prosto trafiają, bo blue note plus swing to jest coś, co kołysze moje zmysły od początku, kiedy zacząłem rozumieć, czym jest muzyka. Więc też nic dziwnego, że wśród tych albumów, o których sobie od razu pomyślałem, są albumy, które mają w sobie bardzo taką wyraźną swingową nutę, a swing jest bardzo bliski z kolei innemu ulubionemu przeze mnie podgatunkowi, czyli jump bluesowi. No a jump bluesa ze swingiem chyba najlepiej łączył w historii słynny Jay McShann. Pianista, wokalista, kompozytor, no i oczywiście też band leader. Dał o sobie znać już w połowie lat 30. ubiegłego stulecia i pięknie dotrwał konsekwentnie z tą swoją pochodnią swingu i jam bluesa do połowy pierwszego dziesięciolecia XXI wieku, bo odszedł od nas w grudniu 2006 roku. W wykonaniu Jaya McShanna pod opieką producencką Duke'a Robillarda wysłuchamy dwóch nagrań. Jednego z najbardziej podstawowych utworów swingowych, czyli Mountain Swing. Tutaj nie do końca jest jasność, kto jest pierwszym autorem tego nagrania. Jedni twierdzą, że to był właśnie Benny Mountain, a z kolei Count Basie twierdził, że to on był głównym autorem tego utworu. Niezależnie od tego, kto był autorem, Jay McShann wykonał go znakomicie, podkreślając właśnie jego swingowe znaczenie. A do tego jeszcze dołożę nagranie Jaya McShanna z Mario Mulder, oczywiście też wyprodukowane przez Duke'a Robillarda. Oba te nagrania pochodzą z albumu Still Jumping the Blues. Jay McShann.

Kolejny znaczący artysta, który zasłynął przede wszystkim właśnie i słynie nadal ze swojego ulubienia swingu, jest saksofonista Scott Hamilton. Pochodzi z tego samego miejsca, w którym urodził się i działa najchętniej sam Duke Robillard, czyli ze stanu Rhode Island w Stanach Zjednoczonych. No i myślę, że tutaj panowie spotkali się stylistycznie, nawiązali kontakt i parokrotnie dokonali wspólnych nagrań. Ja zająłem się płytą pochodzącą z 2015 roku. To jest album zatytułowany Scott Hamilton Plays Jule Stein, a Jule Stein to jest kompozytor wielu znaczących dla bluesa i swingów utworów. Niektóre z nich można uznać już wręcz za standardy. No i właśnie tę płytę wyprodukował Hamiltonowi Duke Robillard, a z niej posłuchamy oczywiście kompozycji Jule'a Steina zatytułowanej Bye Bye Baby.

Naturalną jest rzeczą, że Duke Robillard zajmował się produkcją płyt nagrywanych przez jego przyjaciół, z którymi grywał wcześniej w różnych innych konfiguracjach, zwłaszcza myślę tutaj o zespole Roomful of Blues. Al Bazil, trębacz, który zaznaczył się także mocno jako uczestnik Roomful of Blues, poddał się opiece producenckiej Duke'a Robillarda w 2014 roku, a także i chyba wcześniej. Wtedy właśnie nagrali wspólnie album zatytułowany Woke Up in Memphis. I oto tytułowe nagranie z tej płytki.

Six String Therapy z 2002 roku zawiera nowe orleańsko-taneczne nagrania, takie jak na przykład You Better Believe i Beautician Blues, które teraz wykona Brian Lee.

Swoją producencką wirtuozerią Duke Robillard zachwycał także kobiety. Oto Debbie Davis, która poddała się jego opiece na początku XXI wieku i wspólnie wtedy zrealizowali utwór zatytułowany Love the Game. I oto tytułowe nagranie z tego właśnie albumu.

Joe Louis Walker być może nie kojarzy się nam z swingiem i jump bluesem, ale przecież to, że Duke Robillard obejmował opieką producencką jakąś płytę, niekoniecznie musiało oznaczać od razu, że będzie ona wypełniona bez reszty właśnie takimi tradycyjnie brzmiącymi, swingującymi bluesami. Chociaż, no, swing musi być w bluesie i czy jest wyrażony w ten czy w inny sposób, to jest jego właśnie natura. Opieka producencka Duke'a Robillarda nad płytą Joe Louisa Walkera zatytułowaną Between a Rock and the Blues nie miała więc na celu przekonanie Joe Louisa, że powinien grać takie rzewne swingulasy. Wręcz przeciwnie. Chodziło o to, żeby przy zachowaniu niezwykłej energii i dynamizmu Joe Louisa uzyskać efekt kołyszący. No i myślę, że to się w pełni udało. Z albumu Between a Rock and the Blues Joe Louisa Walkera usłyszymy nagranie zatytułowane Way Too Expensive.

Oczywiście artyści, którzy sami mieli w przeszłości i nadal mają ambicje bycia producentami innych wykonawców, także poddawali się opiece artystycznej Duke'a Robillarda. Wśród nich znalazł się także John Hammond Jr. W 1996 roku panowie wspólnie zmajstrowali album zatytułowany Found True Love. I oto z tej właśnie płyty John Hammond w utworze The First Time I Met the Blues.

Duke Robillard związał się przed laty i nadal jest podporą znakomitej kanadyjskiej wytwórni zajmującej się muzyką bluesową Stoney Plain. Tam też spotkał się z wieloma artystami, którym służył swoją radą i pomocą. Wśród nich znalazł się także Kenny Blues Boss Wayne, jeden z najznakomitszych przedstawicieli tradycyjnego fortepianowego boogie-woogie. I właśnie na zakończenie pierwszej części przeglądu dokonań producenckich Duke'a Robillarda, bo będzie jeszcze część druga, usłyszymy Kennego Blues Boss Wayne'a w nagraniu Searching for My Baby. To był 2011 rok. Album nosił tytuł An Old Rock on a Roll. Druga część prezentacji dokonań producenckich Duke'a Robillarda już wkrótce, a teraz tylko tradycyjnie już powiem, że był to pierwszy odcinek bluesa i że przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Chris Ria pomieścił nagranie Blind Willie na wydanym w 2005 roku absolutnie niezwykłym zestawie płyt, bo to jest 16 płyt kompaktowych, na których spróbował Chris Ria zilustrować całą historię gitarowego bluesa. Na jednej z płyt zatytułowanej Texas Blues znalazł się właśnie ten utwór, Blind Willie, który wiernie ilustruje tę fascynację, jaki muzyka Blind Willie'ego Johnsona dostarczyła Chrisowi Ree, przede wszystkim właśnie w kontekście gry na slide guitar. Ale oczywiście nie tylko gra na slide guitar jest czymś, co do dzisiaj zadziwia współczesnych muzyków i słuchaczy i słuchaczki, ale także ta część twórczości, którą można nazwać twórczością, czyli przesłanie ideowe i muzyka. Jednym z takich utworów bardzo zasłużonych dla kultury amerykańskiej jest utwór zatytułowany Dark Was the Night, Cold Was the Ground. Ten utwór i to nagranie oryginału dostąpiło niezwykłego zaszczytu i zostało wysłane w kosmos w 1977 roku, wtedy kiedy NASA wystrzeliła swojego Voyagera numer 1, na pokładzie którego znalazły się różne artefakty związane z naszą ziemską cywilizacją, także zestaw kilkudziesięciu nagrań, które miały charakteryzować kulturę muzyczną naszego globu. I na tej płycie obok dzieł Jana Sebastiana Bacha, Mozarta, Beethovena, Strawińskiego czy wreszcie Chucka Berry'ego znalazł się także i ten utwór Blind Willie'ego Johnsona. Dark Was the Night, Cold Was the Ground.

do techniki gry slide, a także generalnie do twórczości Blind Willie'ego Johnsona przyznaje się Ry Cooder, jeden z najbardziej cenionych gitarzystów w tej stylistyce od połowy ubiegłego stulecia. Oryginał nagrania Dark Was the Night, Cold Was the Ground pochodzi z 1927 roku. A oto jak Ry Cooder zinterpretował to nagranie w 1985 roku. I jest to fragment ścieżki dźwiękowej do wielokrotnie wspominanego w tym cyklu filmu Paris, Texas. Ry Cooder, Dark Was the Night.

Twórczość Blind Willie'ego Johnsona to połączenie muzyki szatana z muzyką boską, bo przecież Blind Willie Johnson być może przede wszystkim jest uważany za artystę z kręgu gospel. No ale to, co niesie w sobie zaśpiew jego gitary, daje nam, blues fanom i blues fankom, poczucie, że jest to artysta także i z naszego kręgu zainteresowań. Podobnego zdania musiała być Danielle Nicole, która na swojej płycie Cry No More w 2018 roku umieściła nagranie Lord, I Just Can't Keep From Crying. Oczywiście jest to kompozycja Blind Willie'ego Johnsona.

Także już w XXI stuleciu, w 2006 roku, Eric Burdon umieścił w swoim repertuarze utwór Blind Willie'ego Johnsona zatytułowany Soul of a Man, jednocześnie w ten sposób tytułując całą płytę. Choć płyta w zasadzie jest dedykowana innym artystom, czyli Rayowi Charlesowi i Johnemu Lee Hookerowi, a także miastu Nowy Orlean, no to jednak rozpoczyna ten album właśnie wersja Burdonowa utworu Soul of the Man.

but a burning love.

0: is the soul of a
1: Jedną z najbardziej nieoczywistych i bym powiedział oryginalnych wykonawczyń utworu pochodzącego z twórczości Blind Willie'ego Johnsona jest Sinead O'Connor. W 2016 roku ukazał się album, który zawierał kilkanaście współczesnych wykonań kompozycji Blind Willie'ego Johnsona i wśród takiego zestawu jak Tom Waits, Cowboy Junkies, Lucinda Williams czy Ricky Lee Jones znalazła się także, no, dla mnie dosyć niespodziewanie, Sinead O'Connor. Oto w jej wykonaniu pieśń Blind Willie'ego Johnsona Trouble Will Soon Be Over.

takim naturalnym, że tak powiem, kontynuatorem tradycji Blind Willie'ego Johnsona obok Raya Kudera jest przyjaciel Raya, Taj Mahal. Oto w jego wykonaniu: You're gonna need somebody on your bond.

0: Thank you.
1: Eric Clapton, który jest przede wszystkim wyznawcą teorii, że za wszystko, co pobrzmiewa we współczesnej muzyce, jest odpowiedzialna twórczość Roberta Johnsona, przyznaje także, że Blind Willie Johnson to była bardzo znacząca postać w historii muzyki i tej części historii, której on, Clapton, wiele zawdzięcza. Jednocześnie zwierzył się kiedyś, że od strony technicznej to, co robił Blind Willie Johnson w swoich nagraniach, jest dla niego, dla Claptona, niedostępne. Rzeczywiście, no, znawcy techniki gitarowej mówią, że Blind Willie Johnson był jednym z nielicznych artystów grających stylem slide, którzy potrafili wydobyć 3 lub 4 takie wyraźne nuty melodyczne przy jednorazowym uderzeniu w strunę. To świadczy podobno, mówię podobno, bo specjalistą nie jestem, o jakiejś niezwykłej umiejętności, precyzji i zręczności lewej ręki gitarzysty. Niemniej jednak Clapton ma w swoim repertuarze utwory Blind Williego Johnsona, a w tym wydaniu naszej audycji posłuchamy Motherless Children z specjalnego wydania albumu 461 Ocean Boulevard.

twórczość Blind Willie'ego Johnsona fascynuje nie tylko artystów z ojczyzny bluesa, ale także i tych, którzy działają i tworzą między Wisłą a Odrą, a może nawet bardziej między Bugiem a Odrą. Oto zespół Łowoka, który no, był taką efemerydą działającą w latach 2012-2016, zespół prowadzony przez Rafaela Rogińskiego, głównego pomysłodawcy i gitarzysty, i Łowoka nawiązywała do różnych stylistyk muzycznych, nawiązując do muzyki amerykańskich aborygenów, czy też dźwięków wywodzących się z Papui Nowej Gwinei, ale także ta muzyka nawiązywała do bluesa i właśnie do twórczości Blind Willie'ego Johnsona. Posłuchajmy, jak Łowoka interpretuje utwór God Moves on the Water. Wspomniany Rafael Rogiński gitara, Paweł Szpura perkusja, Ola Rzepka organy i śpiewa Mewa Habiera.

Kolejny przykład współczesnej interpretacji muzyki Blind Willie'ego Johnsona na kontynencie europejskim to nagranie teamu twórczego muzycznego, czyli Hans Tessing i Big Daddy Wilson. Oto na albumie Payday w 2021 roku ukazał się utwór zatytułowany Everybody Ought to Treat a Stranger Right. Jakże precyzyjnie nawiązujący do tego, czego oczekuje się od niektórych współczesnych społeczeństw nieprzestrzegających zasady poszanowania obcego.

Jeszcze jeden przykład na to, jak żywa jest tradycja muzyki Blind Willie'ego Johnsona, także u nas, w Polsce. Oto świetny gitarzysta i interpretator właśnie twórczości Blind Willie'ego Johnsona i fragment płyty Blues Ballads wydanej w 2022 roku. Łukasz Jemioła w kompozycji Blind Willie'ego Johnsona, Keep Your Lamp Trimmed and Burning.

Na zakończenie postanowiłem przypomnieć jeden z najbardziej znanych utworów Blind Willie'ego Johnsona, noszący tytuł It's Nobody's Fault But Mine. Myślę, że najbardziej od strony takiej rynkowo-komercyjnej ten tytuł został spopularyzowany przez Led Zeppelin, którzy własną wersję Nobody's Fault But Mine zaprezentowali na albumie Presence w 1976 roku, choć jak sami stwierdzili, to była dosyć luźna interpretacja i dlatego pod tym wykonaniem podpisali się członkowie zespołu, czyli Jimmy Page i Robert Plant. Ale utwór ten fascynował wcześniejsze pokolenia znakomitości świata muzycznego, Nina Simone, Grateful Dead, no a bardziej już współcześnie interpretowali ten numer Lucinda Williams, Eric Bibb, a ja wybrałem na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa interpretację Raya Kudera. Nobody's Fault But Mine. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

czuję, że każdy z nich wnosi do gry drugiego coś własnego, co sprawia, że cała ta sytuacja jest ogromnie interesująca i czasami wręcz podniecająca. Zacznijmy od duetu dwóch pokoleń, czyli Cheta Atkinsa i Marka Knopflera. Chet to oczywiście guru, nauczyciel, i Mark uczeń, bardzo zdolny przy tym. No ale tutaj nawet nieistotna jest ta relacja guru-uczeń, istotniejsza jest ta relacja dwóch muzykantów, którzy będąc ze sobą i znając swoje możliwości, bawią się jednocześnie tym, co robią, przynoszą sobie wzajemnie przyjemność, relaks, no i w ogóle słychać, że kochają się wzajemnie i kochają swoją muzykę. Panie i panowie, Chet Atkins i Mark Knopfler i moje ulubione nagranie tych dwóch dżentelmenów, There Will Be Some Changes Made.

tylko moi, bo świadczy o tym chociażby fakt, że ich płyty w świecie bluesowym i w środowisku rozchodzą się znakomicie. Duke ma nieco łatwiej, bo on poza tym, że gra, to jeszcze jest bardzo stylowym wokalistą. No a jeśli chodzi o Ronniego Earla, to ten tylko swoją gitarą opowiada to, co czuje. Ronnie jest przede wszystkim poetą i lirykiem gitary, lirykiem bluesa, chociaż, co było słychać, przecież również w takich żywych shuffles bardzo sobie świetnie radzi. Chciałbym teraz zaprezentować dwa duety Ronniego Earla z mniej znanymi gitarzystami. Pierwszy to będzie kompozycja Eddie'ego Taylora Bad Boy, którą Ronnie Earl zagra wspólnie z Lutherem Guitar Junior Johnsonem, czarnoskórym weteranem bluesa. A drugie nagranie to Blues for Pee-wee z mało znanym, chociaż bardzo stylowym gitarzystą z Florydy, Willie Lomaxem. Dwa razy duety Ronnie Earla.

z Leszkiem Cichońskim, coś na kształt takiego Polish Guitar Summit, na okoliczność bicia gitarowego rekordu Guinnessa we Wrocławiu. Wyprodukowaliśmy płytkę zatytułowaną Hey Jimmy, polskie gitary grają Hendrixa. No i tutaj mnóstwo fantastycznych, rodzimych duetów, tercetów, a nawet i kwartetów gitarowych się pokazało. I teraz posłuchamy dwóch duecików. Marek Raduli z Krzysztofem Ścierańskim, Third Stone from the Sun, oraz Ryszard Sygitowicz z Jackiem Królikiem, Angel. Oto jak polskie gitary grają Hendrixa.

Już się cieszę na tę nową płytę Duke'a Robillarda i na całą tę bluesową imprezę, albo jak za moich czasów młodzieńczych mówiło się prywatkę, bluesowa prywatka Duke'a Robillarda. Myślę, że będzie nas cieszyć na zakończenie 2020 roku. A teraz artysta, który wystąpił już parokrotnie w pierwszym odcieniu bluesa i żeby przypomnieć, kim on jest, nagranie sprzed 4 lat. Artysta nazywa się Steve Azar i ze swoimi The Kingsmen wykona teraz utwór zatytułowany Stop to Wandering My Way.

Steve Azar to muzyk, gitarzysta, wokalista, bandleader, także troszkę aktor, filantrop, jak sam mówi, golfista, który kojarzony jest głównie z takim postępowym nurtem muzyki country, no ale przecież ma w swoich dokonaniach fonograficznych wiele takich elementów, które wskazują na to, że nieobce mu są także bluesowe kontakty, chociażby to, co wydarzyło się na jego poprzedniej płycie, kontakt z muzykami, którzy wcześniej grywali, a to z B.B. Kingiem, a to z Elvisem Presleyem, a to z innymi bluesowymi znakomitościami. No i teraz w 2020 roku ukazuje się album zatytułowany My Mississippi Reunion, na którym to albumie znalazł się także utwór zatytułowany Cold Water, w którym Steve Azar występuje razem z dobrze nam znany z występów w Polsce Cedriciem Burnsidem. Oto panowie Azar i Burnside w nagraniu Cold Water.

Pamiętamy wszyscy, no mówię wszyscy my tutaj wokół bielszego odcienia bluesa zgromadzeni, Nuno Mindelisa, artystę bluesowego rodem z Brazylii, kontynuatorem tego cyklu brazylijsko-gitarowo-bluesowego jest w pierwszym odcieniu bluesa Artur Menezes, który właśnie wydał swoją nową płytę i to już okazuje się jest chyba szósta płyta w jego katalogu zatytułowana Fading Away. Są tam nawiązania do innych bohaterów naszego cyklu, no bo jest też nagranie na przykład z Joe Bonamassą, ale ja bym chciał dzisiaj przedstawić własne nagrania, w których Menezes demonstruje sam swoją główną siłę, czyli swoją fantazję gitarową, która nawiązuje oczywiście do korzeni bluesa, ale także nie stroni od innych wpływów, a to troszkę funkowych, a to czasami też i trochę brazylijskich. Płyta Fading Away i z tego albumu dwa nagrania, Fighting for Your Love i Devil's Own. Artur Menezes.

W audycji Nowaliki spod Baobabu wspominałem już o niespodziewanej edycji kilkunastu nowych nagrań Lucindy Williams. To zbiór dedykowany Tomowi Pettiemu, zatytułowany Running Down a Dream, a tribute to Tom Petty. I nie jest to płyta w tym sensie, że nie jest to krążek, który można kupić w sklepie albo w internecie, tylko jest to zbiór nagrań wyłącznie cyfrowych, które Lucinda udostępniła także w formie wideoklipów klubom muzycznym w Stanach Zjednoczonych, które no, nie mogą w tej chwili gościć jej zespołu ze względu na covidowe obostrzenia. Lucinda postanowiła udostępnić nagranie swojego koncertu wraz ze swoim zespołem kilkunastu klubom amerykańskim, no a nam dała możliwość odsłuchania tych nagrań w formie cyfrowej z internetu. I oto za chwileczkę dwa nagrania z tego cyklu w pierwszym odcieniu bluesa zaistnieją. Down South i Southern Accents. Dwa razy Lucinda Williams kłaniająca się Tomowi Pettiemu.

Teraz sięgniemy do dosyć zamierzchłej przeszłości, czyli do lat 70. Zespół Electric Flag wystąpi po to, żeby przypomnieć, jak brzmi w pełni zremasterowana i odnowiona wersja nagrań z tego roku zespołu Electric Flag. Oto właśnie takie odświeżone i w związku z tym krystalicznie brzmiące nagranie Electric Flag zatytułowane My Baby Wants to Test Me.

I na koniec trzy bluesiki, bluesiki bardzo współcześnie wydane, choć zarejestrowane kilkanaście lat temu. Okazuje się, że sympatyczny i świetny zresztą harmonikarz Bob Corritore ma w swoim archiwum mnóstwo nagrań, które albo ukazały się kiedyś i bez większego rozgłosu popadły w zapomnienie, no albo wręcz nigdy jeszcze nie były publikowane i teraz ukazują się w takiej serii archiwalnej, wydawanej przez wytwórnię Wee Stone. I w ramach tej serii ukazał się album Traveling the Dirt Road, który w 2007 roku został wydany w formie nieco krótszej, no a teraz z dodatkami został wznowiony, odnowiony, no i jest nadzieja, że dzięki temu trafi do szerszej publiczności. Autorami muzyki są Dave Riley, gitarzysta i wokalista, i Bob Corritore, czyli wspomniany już harmonijkarz. To 12 nagrań, które nawiązują do najlepszej tradycji chicagowskiego bluesa, choć Dave Riley jest przecież z Mississippi. No ale te dwa strumienie muzyczne połączyły się kiedyś pięknie i one chyba tworzą taką prawdziwą, żywą tkankę współczesnego elektrycznego bluesa. Jak mówią niektórzy z fanów Bielszego Cienia Bluesa, to jest taki blues, w którym jest najwięcej bluesa. A więc Dave Riley i Bob Corritore w trzech nagraniach. Friends, Come Here Woman i na zakończenie Way Back Home, czyli Powrót do domu. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.